Przed lupy na jazerwyny stań Leczu mocy willa Piołon des ensign Des ablenie Lupy na jazerwyny stań Winiu lida dan Jupy duka na to tajem A wiem Lupy na jazerwyny stań Winiu lida dan Jupy duka na to tajem A wiem